Opta pravi, da je pravi. Opta pravi, nikaj ne gravi. Kuka, roka. Kuka.